I witam wszystkich Państwa gorąco i serdecznie na kolejnym wydaniu Radia Polonia Wiedeń. Dzisiaj każdy wtorek od 7 do 9 na częstotliwości 94.0 przy współpracy z Radiem Orange.

0: Radio Polonia, Polonia Wiedeń.
1: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Polonia Wiedeń, a także widzów Marek TV. Dzisiaj, drodzy słuchacze, postanowiłem do mikrofonu albo przed mikrofonem zaprosić przesympatycznego młodego człowieka, mianowicie Kamila Ciszkowskiego. Witam cię serdecznie, Kamil.
2: Witam, witam.
1: I będziemy rozmawiać o twojej miłości, o twoim hobby, oczywiście nie o twojej dziewczynie, ale o tym, co naprawdę kochasz i chyba czynisz już od wielu, wielu lat. Kiedy odkryłeś swoją miłość do muzyki?
2: Zacząłem bardzo wcześnie grać na gitarze i też na perkusji zacząłem też grać. To najpierw było to na perkusji w 2006 roku i w 2013 roku zacząłem grać na gitarze.
1: I później praktycznie, tak jak już podkreśliłem, odkryłeś właśnie z perkusji tą miłość do gitary i zacząłeś grać w takim, no ja bym powiedział, innym zespole, no bo drodzy słuchacze, znacie słowo punk, American punk albo hardcore, hardkorowy punk, tak, tak to się chyba poprawnie mówi. I widziałem cię też na filmach na YouTube kanale i na twoim Instagramie. I szczerze mówiąc, masz talent, aby to jest bardzo taka dynamiczna muzyka.
2: Dokładnie tak, jest trochę bardziej agresywniejsza, agresywniejsza muzyka i parę koncertów też gramy.
1: No właśnie, parę koncertów. Ja widziałem, że dosłownie parę tygodni temu mieliście w Wiedniu koncert, bo moje pytanie właściwie miało być, czy gracie też w Wiedniu, czy gracie tylko poza Wiedniem, ale widziałem, że 4 kwietnia żeście grali w 19 dzielnicy.
2: Dokładnie tak, to było w G5. Też pozdrawiam wszystkich tam z G5, bo naprawdę super tam było grać tam z wami. Następne koncerty, co planujemy, no to będzie dopiero w septembra, bo mamy teraz cały
1: okres przygotowań przypuszczalny, bo musicie też zobaczyć, gdzie jaka sala, bo drodzy słuchacze, oni nie są supportem i grają praktycznie przed jakąś tam grupą. Kamil gra i jego team, czy jego przyjaciele, jako główne zespoły. I to jest naprawdę szok, bo poświęciłem trochę czasu przygotowując się na to krótkie interwiu i muszę powiedzieć, że no fajnie grają. Muzyka co prawda nie mój, co całkowicie styl, ale fajnie grają i na pewno jest wielu zwolenników takiej muzyki. I teraz przejdźmy do może nawiązania do innych zespołów, które znasz, czy w Polsce mógłbyś na przykład wymienić jakiś podobny zespół, może nasi się słuchacze znają właśnie taki zespół z Polski, który też gra taką muzykę.
2: Z Polski, no to bardziej co znam, przecież grałem z nimi, no to jest Cannabinoid. Oni skąd dokładnie pochodzą, no to na pewno z Katowic niedaleko, ale myślę 2 lata temu ostatni raz grałem z nimi. No, jak się nasza grupa się nazywa Static Feedback.
1: I na pewno można ją znaleźć w internecie, tak więc powtórzymy tą informację jeszcze na końcu, ale w tej chwili przekażemy wam, drodzy słuchacze, też informację, gdzie Kamila i właśnie tą grupę można spotkać. Tu mam na myśli oczywiście, Kamil, bo teraz zrobiłeś wielkie oczy, w internecie. Pod jakim adresem można spotkać? Bo następne pytanie będzie, bo mówisz i po polsku, i po niemiecku oczywiście. Mnie interesuje za chwilkę, czy się urodziłeś tutaj, czy praktycznie przyjechałeś jako młody człowiek. Ale wróćmy do pierwszego pytania. Gdzie można Kamila i twój zespół znaleźć?
2: Na YouTubie można znaleźć Unta Static Feedback Band, na Instagramie Static Feedback Band i to wszystko.
1: A żeby było łatwiej, umieszczę, szczerze mówiąc, namiary, tak żebyście mogli kliknąć i popatrzeć. No i teraz do mojego następnego pytania, które już zapowiedziałem. Jesteś młodym człowiekiem, masz chyba 26 lat, bo z tego co patrzyłem, urodziłeś się w 1999, jeżeli dobrze sprawdziłem. Ale pytanie jest oczywiście inne. Czy urodziłeś się tutaj w Austrii i rodzice nauczyli ciebie języka polskiego, czy praktycznie miałeś jeszcze satysfakcję twoje dzieciństwo spędzić w Polsce?
2: Urodziłem się w Wodzisławie Śląsku w Polsce i od razu, myślę, rok temu, rok później się wyprowadziliśmy do Wiednia. To było do 26 roku.
1: I tutaj praktycznie rodzice zadbali o to, że tak mówisz ładnie, ja podkreślę ładnie, po polsku jak mówisz.
2: Tak, tak, staram się. Trochę jest ciężko, ale mama i tata zawsze patrzyli na to, żebym chodził do polskiej szkoły też.
1: Pozdrówmy przy tej okazji twoich rodziców.
2: Cześć mama, cześć tata, jestem w radiu.
1: Tak, dokładnie, w Radiu Polonia Wiedeń. A w przyszłości też myślę, że będziesz w Marek TV i tu też sobie po polsku pogadamy, a kto wie, może nawet Otak Ring TV cię zaprosi do austriackiej jakiejś audycji. Ale powracamy do twoich źródeł. Powiedz mi, jak spoglądasz na właściwie ten okres tutaj w Austrii? Zaklimatyzowałeś się, czujesz się w Austrii szczęśliwie, masz plany w Austrii, czy jednak troszkę tęsknisz za Polską?
2: Nie, za bardziej, bardzo za Polską tak nie tęsknię, ale nie chodzi o to, że tam nie lubię Polskę. Polska jest bardzo ładnym krajem. Naprawdę uwielbiam tam być, bo byłem ostatnio nad morzem, Nordsee się mówi po niemiecku i bardzo mi się tam podoba, ale muzyka naprawdę jest ciężka i trzeba dużo dbać o nią, żeby dalej robić. Może kiedyś będę grał w Polsce jakiś koncert.
1: Ja myślę, że będziemy o tym informować naszych słuchaczy, a ostatnie, że tak powiem, pytanie, które mam, kto z tobą gra w twojej grupie i ile tych utalentowanych osób jest w tej grupie, w którą, tak jak powiedziałem, o której właściwie mówisz?
2: Jesteśmy we czwórkę, jedną basistkę mamy, ona ma na imię Ita, piosenkarz Gabsi, Lauritz jest perkusistą, no i ja gitarzysta.
1: Drodzy słuchacze, na koniec pytałbym się jeszcze Kamila, żeby powtórzył na miarę, gdzie można znaleźć i filmy, i informacje o koncertach, ale myślę, że po prostu umieszczę link na dole i tak będzie łatwiej. Kamil, dziękuję ci bardzo serdecznie w imieniu wielu naszych słuchaczy, ale także w moim imieniu, bo jesteś naprawdę sympatycznym człowiekiem. Ja przyznam się, że jestem teraz tutaj właśnie w Bad Erlach na rehabilitacji i Kamil od razu zobaczył Marek TV na mojej koszuli, przywitał się grzecznie, sympatycznie. Nieraz rozmawialiśmy, później mi opowiedział o swoim talencie muzycznym, o tym, co naprawdę kocha i lubi i postanowiłem z nim przeprowadzić ten wywiad. Tak więc Kamil, jeszcze raz serdecznie ci dziękuję i cieszę się, że jeszcze parę dni spędzę w twoim towarzystwie.
2: Dziękuję bardzo. Życzę ci miłego aufenthaltu w Bad Erlach i widzimy się następnym razem.
1: A następny raz, drodzy słuchacze, to już jest wtorek od godziny 7 do 9 w waszych telefonach komórkowych na o94.at albo włączcie radio na FM94. Serdecznie pozdrawiam, Marek TV, jak co tydzień.
0: Radio Polonia Wiedeń.

0: Radio Polonia, Polonia Wiedeń.
1: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Polonia Wiedeń. Jak co tydzień, we wtorek dokładnie mówiąc, od 7 do 9 zapraszamy ciekawe osoby przed albo do mikrofonu i dzisiaj Marek TV zaprosił Jacka Rozmiarka, który opowie wam już o tej imprezie, o tym wydarzeniu, które zbliża się 10 maja w niedzielę, w tą niedzielę od godziny 10.30. Ale Jacku, opowiedz sam, co planujecie z twoimi przyjaciółmi na tą niedzielę.
2: Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Jak co roku 10 maja organizujemy otwarcie sezonu motocyklowego na Kahlenberg. Będzie pyszne jedzenie zorganizowane przez grupę wigilijne Dziewczyny i Chłopcy oraz będzie muzyka live w wykonaniu grupy The Hussars. Jak co roku, a w zasadzie może nie tak jak co roku, ale od ubiegłego roku organizujemy paradę motocykli, przejazd przez Wiedeń z polskimi flagami. To jest bardzo atrakcyjne. Można się spodziewać wjazdu parady już około godziny 12 na górę Kahlenberg. Startujemy z 14 becyrku, ale o szczegółach parady opowie wam Rafał Boruń. Dziękuję państwu serdecznie.
1: Zanim się jednak jeszcze pożegnamy, Jacku, opowiedz trochę o waszych doświadczeniach i przeżyciach z zeszłego roku, bo tak jak powiedziałeś, w zeszłym roku była po raz pierwszy muzyka live, no i ona się bardzo dobrze przyjęła. No i tutaj też pozdrówmy Sylwię Sarnowską i jej przyjaciół, czyli wigilijne Dziewczyny i Chłopcy, bo oni w zeszłym roku zadbali o praktycznie gastronomię, a jak wiemy, 4 czerwca przyjadą dziewczynki z Lubania i tym razem Sylwia i jej przyjaciele też chcą zadbać o to, żeby te chwile dla tych dziewczynek z tego ośrodka praktycznie były niezapomnianymi chwilami tutaj w Wiedniu. Tak więc prosiłbym ciebie jeszcze, zanim przejdziemy do Rafała, którego mam teraz na linii też, żebyś opowiedział trochę o tych poczynaniach.
2: Tak, w ubiegłym roku po raz pierwszy skorzystaliśmy z cateringu wigilijnych dziewczyn i to sprawdziło się bardzo dobrze. Ludzie byli bardzo zadowoleni, najedzeni, z apetytem. Wysłuchali muzyki live w wykonaniu grupy The Hussars. To zostało przyjęte bardzo fajnie, bardzo przyjemnie przez publiczność i przez motocyklistów. I postanowiliśmy kontynuować to i w tym roku też będą wigilijne dziewczyny. Mam zaszczyt i przyjemność być członkiem tej grupy. Będzie też zespół The Hussars. Cały dochód z wigilijnych dziewczyn, dla wigilijnych dziewczyn z cateringu zostanie przeznaczony właśnie na pobyt dziewczynek z domu dziecka w Lubaniu.
1: A ja teraz poproszę Rafała Boroń o szczegóły tego wydarzenia, które, tak jak już wcześniej powiedziałem, odbędzie się w tą niedzielę 10.

0: też będzie, ale zacznijmy od najważniejszych informacji, czyli o której godzinie i gdzie się spotykamy.
1: W tym roku wyjątkowo, ponieważ bieg Wing for Life nam przeszkodził w przejeździe, spotykamy się z tyłu Bauhausu w 14 Bycyrku, ulicy nie pamiętam w tej chwili.
0: Ja dodam, ale... przepraszam, że ci przerwę, tak? Bergmillergasse 12, zanotujcie sobie Bergmillergasse 12, 14 dzielnicy, tam spotykamy się, tak jak powiedziałeś, o godzinie 10.
1: 10.30, o 11 stamtąd wyjeżdżamy.
0: Okej.
1: Okay. Kierujemy się na Koremberg.
0: Tak jest. No i jak zwykle tradycyjnie oczywiście w grupie się damy. Tu pozdrawiam tych, którzy w zeszłym roku też filmowali i fotografowali. Grupa przypuszczalnie będzie znowu śliczna.
1: No w tamtym roku było 56 motorów, z tego co pamiętam, które tak, wyjeżdżały na górę.
0: Tak, ale byli także nasi, wasi austriaccy przyjaciele, bo z tego co wiem i z tego co widziałem, to parę osób z zaprzyjaźnionych klubów także towarzyszyło wam w drodze do... czy na Kalenberg.
1: Tak, też również było wiele różnych innych. Ale zobaczymy, co ten rok pokaże.
0: Tak, w tym roku oczywiście wiemy wszyscy, że kościół jest remontowany, tak więc no nie dojdzie do samej mszy, tej uroczystej mszy, ale oczywiście poświęcenie motorów się odbędzie. No i oczywiście też to liczne spotkanie, które praktycznie w zeszłym roku tradycyjnie się odbyło. No i oczywiście, tak jak już Jacek wspomniał, wigilijne dziewczyny i chłopcy zadbają o to, żeby nikt nie był oczywiście głodny. Tym bardziej, że wy też za często wspieracie akcja i zbiórka tych pieniędzy, czy powiedzmy to, co dziewczyny i chłopcy zbierają, zostanie przekazane na rzecz przyjazdu dziewczynek 4 czerwca. To zresztą Jacek podkreślił, ale wy też tej akcję Sylwii Sarnowskiej i jej przyjaciół oczywiście wspieracie.
1: Tak, oczywiście. Dodam tak jeszcze od siebie, tylko że od nas, ja tam dla dzieci, które tam przyjdą, zobaczą, jak się będą gumy palone, a będziemy sprawdzać, który motor jest najgłośniejszy, także czeka nas wiele, wiele różnych atrakcji. I mamy nadzieję, że ksiądz do nas dojedzie o godziny 13:30.
0: No, ktoś musi te motory poświęcić, a więc na pewno ksiądz musi dojechać, tu nie ma wyboru i innej możliwości. Przejdźmy jeszcze do muzyki, bo w zeszłym roku żeście po raz pierwszy zaprosili też grupę muzyczną, to się bardzo dobrze przyjęło. W tym roku The Hussars będą też grać praktycznie live, ale jak ty spoglądasz na właśnie takie urozmaicenia, gdzie nasi rodacy przy, mam nadzieję, ładnej pogodzie, to co widzę teraz na ekranie mojego komputera, że pogoda dopisze, do właśnie takich wydarzeń, gdzie motocykliści, a także ci, którzy mają skutery, tak jak ja, mogą się wspólnie spotkać, stare kontakty odświeżyć, pozdrowić swoich przyjaciół.
1: No ja ze swojej strony uważam, że powinno być dużo więcej takich spotkań. Staramy się coś jeszcze zorganizować dodatkowo, ale to wszystko są plany. Może coś z tego wyjdzie na jesień, zobaczymy.
0: No przekształciliście, co prawda, bo z tego co widzę, teraz się nazywa się Motobanda Wien. I z tego co wiem, to organizujecie też różnego rodzaju wypady, krótkie, ale także dłuższe trasy po Austrii, po Dolnej Austrii, no i w różne ciekawe też miejsca w tym kraju.
1: To wszystko to są spontaniczne wyjazdy. Jak no, się zwołamy, tak jedziemy.
0: No dobrze, w takim razie drodzy słuchacze Radia Polonia Wiedeń, a także widzowie Marek TV, jak słyszeliście, Rafał wam opowiedział, gdzie. Ja tylko przypomnę, że spotkanie nastąpiło o 10.30 na Bergmillergasse 12 w 14 dzielnicy na tym dużym parkingu, a później o godzinie 10, nie, przepraszam, o godzinie 11 wspólnie ruszymy w kierunku Kalenbergu. No i tam oczywiście jak co roku odbędzie się fajna impreza, a przede wszystkim miłe spotkanie z starymi, ale i także z tymi dobrymi przyjaciółmi, których co i rusz widzimy. No i oczywiście, tak jak już powiedziałem, z tymi, których nie tak często spotykamy. Rafał, ostatni jakiś przekaz, jakieś zdanie do naszych rodaków, którzy no, mają te skutery, mają te motory w domu, a jednak im się nie chce ruszyć.
1: Co ja im mogę powiedzieć? Zobaczą film, będą żałować.
0: I tyle do tematu, drodzy słuchacze. Będzie na pewno wiele osób, które będą to wydarzenie dokumentować, fotografować. A ja życzę wam miłego, że tak powiem, świętowania i przede wszystkim życzę wszystkim bezpiecznej jazdy. Dziękuję tobie, Rafał, dziękuję Jacku, dziękuję. Pozdrawiam i do zobaczenia już 10 maja podczas tego wyjątkowego wydarzenia.
2: Radio Polonia Wiedeń.

I tym, co dopiero wstali, przypominam, że jak każdy wtorek od 7 do 9 słuchacie Radia Polonia Wiedeń na częstotliwości 94.0 przy współpracy z Radiem Orange.

0: Radio Polonia, Polonia Wiedeń.
1: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Polonia Wiedeń. Jak co tydzień, we wtorek dokładnie mówiąc, od 7 do 9 zapraszamy ciekawe osoby przed albo do mikrofonu i dzisiaj Marek TV zaprosił Jacka Rozmiarka, który opowie wam już o tej imprezie, o tym wydarzeniu, które zbliża się 10 maja w niedzielę, w tą niedzielę od godziny 10.30. Ale Jacku, opowiedz sam, co planujecie z twoimi przyjaciółmi na tą niedzielę.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jak co roku 10 maja organizujemy otwarcie sezonu motocyklowego na Kahlenberg. Będzie pyszne jedzenie zorganizowane przez grupę wigilijne Dziewczyny i Chłopcy oraz będzie muzyka live w wykonaniu grupy The Hussars. Jak co roku, a w zasadzie może nie tak jak co roku, ale od ubiegłego roku organizujemy paradę motocykli, przejazd przez Wiedeń z polskimi flagami. To jest bardzo atrakcyjne. Można się spodziewać wjazdu parady już około godziny 12 na górę Kahlenberg. Startujemy z 14 becerku, ale o szczegółach parady opowie wam Rafał Boruń. Dziękuję Państwu serdecznie.
1: Zanim się jednak jeszcze pożegnamy, Jacku, opowiedz trochę o waszych doświadczeniach i przeżyciach z zeszłego roku, bo tak jak powiedziałeś, w zeszłym roku była po raz pierwszy muzyka live, no i ona się bardzo dobrze przyjęła. No i tutaj też pozdrówmy Sylwię Sarnowską i jej przyjaciół, czyli wigilijne Dziewczyny i Chłopcy, bo oni w zeszłym roku zadbali o praktycznie gastronomię, a jak wiemy, 4 czerwca przyjadą dziewczynki z Lubania i tym razem Sylwia i jej przyjaciele też chcą zadbać o to, żeby te chwile dla tych dziewczynek z tego ośrodka praktycznie były niezapomnianymi chwilami tutaj w Wiedniu. Tak więc prosiłbym ciebie jeszcze, zanim przejdziemy do Rafała, którego mam teraz na linii też, żebyś opowiedział trochę o tych poczynaniach.
2: Tak, w ubiegłym roku po raz pierwszy skorzystaliśmy z cateringu wigilijnych dziewczyn i to sprawdziło się bardzo dobrze. Ludzie byli bardzo zadowoleni, najedzeni, z apetytem. Wysłuchali muzyki live w wykonaniu grupy The Hussars. To zostało przyjęte bardzo fajnie, bardzo przyjemnie przez publiczność i przez motocyklistów. Postanowiliśmy kontynuować to i w tym roku też będą wigilijne dziewczyny. Mam zaszczyt i przyjemność być członkiem tej grupy. Będzie też zespół The Hussars. Cały dochód z wigilijnych dziewczyn, dla wigilijnych dziewczyn z cateringu zostanie przeznaczony właśnie na pobyt dziewczynek z domu dziecka w Lubaniu.
1: A ja teraz poproszę Rafała Boroń o szczegóły tego wydarzenia, które, tak jak już wcześniej powiedziałem, odbędzie się w tą niedzielę 10 maja, ale o tym już Rafał Boroń.
2: Dziękuję Państwu serdecznie. Do zobaczenia w niedzielę na górze Kahlenberg.
1: Przywitam Rafała. Witam Cię serdecznie.
3: Witam serdecznie Marku, witam słuchaczy radia i witam Jacka.
1: Tak jest, Jacek już zdradził tajemnicę, kto będzie, czyli wigilijne dziewczyny i chłopcy zadbają o to, żeby nikt nie głodował. Muzyka też będzie, ale zacznijmy od najważniejszych informacji, czyli o której godzinie i gdzie się spotykamy.
3: W tym roku wyjątkowo, ponieważ bieg Wing for Life nam przeszkodził w przejeździe, spotykamy się z tyłu Bauhausu w 14 becyrku, ulicy nie pamiętam w tej chwili.
1: Ja dodam, przepraszam, że ci przerwę, tak? Bergmillergasse 12, zanotujcie sobie Bergmillergasse 12 w 14 dzielnicy, tam spotykamy się, tak jak powiedziałeś, o godzinie 10.
3: 10.30, o 11 stamtąd wyjeżdżamy.
1: Okay.
3: Kierujemy się na Kahlenberg.
1: Tak jest. No i jak zwykle tradycyjnie oczywiście w grupie się damy. Tu pozdrawiam tych, którzy w zeszłym roku też filmowali i fotografowali. Grupa przypuszczalnie będzie znowu śliczna.
3: No w tamtym roku było 56 motorów, z tego co pamiętam, które tak, wyjeżdżały na górę.
1: Tak, ale byli także nasi, wasi austriaccy przyjaciele, bo z tego co wiem i z tego co widziałem, to parę osób z zaprzyjaźnionych klubów także towarzyszyło wam w drodze do czy na Kahlenberg.
3: Tak, też również było wiele różnych innych Ale zobaczymy, co ten rok pokaże.
1: Tak, w tym roku oczywiście wiemy wszyscy, że kościół jest remontowany, tak więc no nie dojdzie do samej mszy, tej uroczystej mszy, ale oczywiście poświęcenie motorów się odbędzie. No i oczywiście też to liczne spotkanie, które praktycznie w zeszłym roku tradycyjnie się odbyło. No i oczywiście, tak jak już Jacek wspomniał, wigilijne dziewczyny i chłopcy zadbają o to, żeby nikt nie był oczywiście głodny. Tym bardziej, że wy też za często wspieracie akcja i zbiórka tych pieniędzy, czy powiedzmy to, co dziewczyny i chłopcy zbierają, zostanie przekazane na rzecz przyjazdu dziewczynek 4 czerwca. To zresztą Jacek podkreślił, ale wy też tej akcję Sylwii Sarnowskiej i jej przyjaciół oczywiście wspieracie.
3: Tak, oczywiście. Dodam tak jeszcze od siebie, tylko że od nas, ja tam dla dzieci, które tam przyjdą, zobaczą, jak się będą gumy palone, a będziemy sprawdzać, który motor jest najgłośniejszy, także czeka nas wiele, wiele różnych atrakcji. I mamy nadzieję, że ksiądz do nas dojedzie godziny 13:00-13:30.
1: No, ktoś musi te motory poświęcić, a więc na pewno ksiądz musi dojechać, tu nie ma wyboru i innej możliwości. Przejdźmy jeszcze do muzyki, bo w zeszłym roku żeście po raz pierwszy zaprosili też grupę muzyczną, to się bardzo dobrze przyjęło. W tym roku The Hussars będą też grać praktycznie live. Ale jak ty spoglądasz na właśnie takie urozmaicenia, gdzie nasi rodacy przy, mam nadzieję, ładnej pogodzie, to co widzę teraz na ekranie mojego komputera, że pogoda dopisze, do właśnie takich wydarzeń, gdzie motocykliści, a także ci, którzy mają skutery, tak jak ja, mogą się wspólnie spotkać, stare kontakty odświeżyć, pozdrowić swoich przyjaciół.
3: No ja ze swojej strony uważam, że powinno być dużo więcej takich spotkań. Staramy się coś jeszcze zorganizować dodatkowo, ale to wszystko są plany. Może coś z tego wyjdzie na jesień. Zobaczymy.
1: No przekształciliście, co prawda, bo z tego co widzę, teraz się nazywa się Motobanda Wien. I z tego co wiem, to organizujecie też różnego rodzaju wypady, krótkie, ale także dłuższe trasy po Austrii, po Dolnej Austrii, no i w różne ciekawe też miejsca w tym kraju.
3: To wszystko to są spontaniczne wyjazdy. Jak no, się zwołamy, tak jedziemy.
1: No dobrze, w takim razie drodzy słuchacze Radia Polonia Wiedeń, a także widzowie Marek TV, jak słyszeliście, Rafał wam opowiedział gdzie, ja tylko przypomnę, że spotkanie nastąpiło 10:30 na Bergmillergasse 12 w 14 dzielnicy na tym dużym parkingu, a później o godzinie 11 wspólnie ruszymy w kierunku Kahlenbergu. No i tam oczywiście jak co roku odbędzie się fajna impreza, a przede wszystkim miłe spotkanie z starymi, ale i także z tymi dobrymi przyjaciółmi, których co i róż widzimy. No i oczywiście, tak jak już powiedziałem, z tymi, których nie tak często spotykamy. Rafał, ostatni jakiś przekaz, jakieś zdanie do naszych rodaków, którzy no, mają te skutery, mają te motory w domu, a jednak im się nie chce ruszyć.
3: Co ja im mogę powiedzieć? Zobaczą film, będą żałować.
1: I tyle do tematu, drodzy słuchacze. Będzie na pewno wiele osób, które będą to wydarzenie dokumentować, fotografować. A ja życzę wam miłego, że tak powiem, świętowania i przede wszystkim życzę wszystkim bezpiecznej jazdy. Dziękuję tobie, Rafał. Dziękuję, Jacku. Dziękuję. Pozdrawiam i do zobaczenia już 10 maja podczas tego wyjątkowego wydarzenia.
0: Radio Polonia Wiedeń.

0: Radio Polonia, Polonia Wiedeń.
1: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Polonia Wiedeń, a także widzów Marek TV. Dzisiaj, drodzy słuchacze, postanowiłem do mikrofonu albo przed mikrofonem zaprosić przesympatycznego młodego człowieka, mianowicie Kamila Ciszkowskiego. Witam cię serdecznie, Kamil.
2: Witam, witam.
1: I będziemy rozmawiać o twojej miłości, o twoim hobby, oczywiście nie o twojej dziewczynie, ale o tym, co naprawdę kochasz i chyba czynisz już od wielu, wielu lat. Kiedy odkryłeś swoją miłość do muzyki?
2: Zacząłem bardzo wcześnie grać na gitarze i też na perkusji zacząłem też grać. To najpierw było to na perkusji 2.

0: I szczerze mówiąc, masz talent, ale to jest bardzo taka dynamiczna muzyka.
1: Dokładnie tak. Jest trochę bardziej agresywniejsza muzyka i parę koncertów też gramy.
0: No właśnie, parę koncertów. Ja widziałem, że dosłownie parę tygodni temu mieliście w Wiedniu koncert, bo moje pytanie właściwie miało być, czy gracie też w Wiedniu, czy gracie tylko poza Wiedniem, ale widziałem, że 4 kwietnia żeście grali w 19 dzielnicy.
1: Dokładnie tak, to było w G5. Też pozdrawiam wszystkich tam z G5, bo naprawdę super tam było grać tam z wami. Następne koncerty, co planujemy, no to będzie dopiero w septembra, bo mamy teraz cały.
0: Okres przygotowań przypuszczalnie, bo musicie też zobaczyć, gdzie jaka sala, bo drodzy słuchacze, oni nie są supportem i grają praktycznie przed jakąś tam grupą. Kamil gra i jego team, czy jego przyjaciele, jako główne zespoły. I to jest naprawdę szok, bo poświęciłem trochę czasu przygotowując się na to krótkie interwiu i muszę powiedzieć, że no fajnie grają. Muzyka, co prawda, nie mój, co całkowicie styl. Ale fajnie grają i na pewno jest wielu zwolenników takiej muzyki. I teraz przejdźmy do może nawiązania do innych zespołów, które znasz, czy w Polsce mógłbyś na przykład wymienić jakiś podobny zespół, może nasi słuchacze znają właśnie taki zespół z Polski, który też gra taką muzykę.
1: Z Polski, no to bardziej co znam, że już grałem z nimi, no to jest Cannabinoid. Oni skąd dokładnie pochodzą? No tam pewno z Katowic niedaleko, ale myślę 2 lata temu ostatni raz grałem z nimi. No, jak się nasza grupa się nazywa Static Feedback.
0: I na pewno można ją znaleźć w internecie, tak więc powtórzymy tą informację jeszcze na końcu, ale w tej chwili przekażemy Wam, drodzy słuchacze, też informację, gdzie Kamila i właśnie tą grupę można spotkać. Tu mam na myśli oczywiście Kamil, bo teraz zrobiłeś wielkie oczy w internecie. Pod jakim adresem można spotkać? Bo następne pytanie będzie, bo mówisz i po polsku, i po niemiecku oczywiście. Mnie interesuje za chwilkę, czy się urodziłeś tutaj, czy praktycznie przyjechałeś jako młody człowiek. Ale powróćmy do pierwszego pytania. Gdzie można Kamila i twój zespół znaleźć?
1: Na YouTubie można znaleźć Unta Static Feedback Band, na Instagramie Static Feedback Band i to wszystko.
0: A żeby było łatwiej, umieszczę, szczerze mówiąc, namiary, tak żebyście mogli kliknąć i popatrzeć. No i teraz do mojego następnego pytania, które już zapowiedziałem. Jesteś młodym człowiekiem, masz chyba 26 lat, bo z tego co patrzyłem, urodziłeś się w 1999, jeżeli dobrze sprawdziłem. Ale pytanie jest oczywiście inne. Czy urodziłeś się tutaj w Austrii i rodzice nauczyli ciebie języka polskiego, czy praktycznie miałeś jeszcze satysfakcję twoje dzieciństwo spędzić w Polsce?
1: Urodziłem się w Wodzisławie Śląsku, w Polsce, i od razu, myślę, rok temu, rok później się wyprowadziliśmy do Wiednia. To było do 26 roku.
0: I tutaj praktycznie rodzice zadbali o to, że tak mówisz ładnie, ja podkreślę ładnie po polsku, jak mówisz.
1: Tak, staram się. Trochę jest ciężko, ale mama i tata zawsze patrzyli na to, żebym chodził do polskiej szkoły też.
0: Pozdrówmy przy tej okazji twoich rodziców.
1: Cześć mama, cześć tata, jestem w radiu.
0: Tak, dokładnie, w Radiu Polonia Wiedeń, a w przyszłości też myślę, że będziesz w Marek TV i tu też sobie po polsku pogadamy, a kto wie, może nawet Otta Kring TV cię zaprosi do austriackiej jakiejś audycji, ale powracamy do twoich źródeł. Powiedz mi, jak spoglądasz na właściwie ten okres tutaj w Austrii? Zaklimatyzowałeś się, czujesz się w Austrii szczęśliwie, masz plany w Austrii, czy jednak troszkę tęsknisz za Polską?
1: Nie, bardzo za Polską tak nie tęsknię, ale nie chodzi o to, że tam nie lubię Polskę. Polska jest bardzo ładnym krajem. Naprawdę uwielbiam tam być, bo byłem ostatnio nad morzem, Nordsee się mówi po niemiecku, i bardzo mi się tam podoba, ale muzyka naprawdę jest ciężka i trzeba dużo dbać o nią, żeby dalej robić. Może kiedyś będę grał w Polsce jakiś koncert.
0: Ja myślę, że będziemy o tym informować naszych słuchaczy. A ostatnie, że tak powiem, pytanie, które mam: kto z tobą gra w twojej grupie i ile tych utalentowanych osób jest w tej grupie, w którą, tak jak powiedziałem, o której właściwie mówisz?
1: Jesteśmy we czwórkę. Jedną basistkę mamy, ona ma na imię Ita, piosenkarz Gabsi, Lauritz jest perkusistą, no i ja gitarzysta.
0: Drodzy słuchacze, na koniec pytałbym się jeszcze Kamila, żeby powtórzył na miarę, gdzie można znaleźć i filmy, i

0: informacje o koncertach, ale myślę, że po prostu umieszczę link na dole i tak będzie łatwiej. Kamil, dziękuję Ci bardzo serdecznie w imieniu wielu naszych słuchaczy, ale także w moim imieniu, bo jesteś naprawdę sympatycznym człowiekiem. Ja przyznam się, że jestem teraz tutaj właśnie w Bad Erlach na rehabilitacji i Kamil od razu zobaczył Marek TV na mojej koszuli, przywitał się grzecznie, sympatycznie, nieraz rozmawialiśmy, później mi opowiedział o swoim talencie muzycznym, o tym, co naprawdę kocha i lubi i postanowiłem z nim przeprowadzić ten wywiad. Tak więc Kamil, jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję i cieszę się, że jeszcze parę dni spędzę w Twoim towarzystwie.
1: Dziękuję bardzo. Życzę Ci miłego aufenthaltu w Bad Erlach i widzimy się następnym razem.
0: A następny raz, drodzy słuchacze, to już jest wtorek od godziny 7 do 9 w waszych telefonach komórkowych na o94.at albo włączcie radio na FM 94. Serdecznie pozdrawiam, Marek TV, jak co tydzień.
2: Radio Polonia Wiedeń.